Jest na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Visa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Ładnie nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy laboratorium mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie PARP Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt? To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. PARP Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego, Kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. Kaufland.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
8: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanujesz?

0: Kiń leczarni 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A krem do smarowania Nutella 350 gramów. 11,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Lato.

z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl. Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

palmy, te mosty aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali. QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Media Expert, dalej masz.
10: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sezon grillowy tylko z twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa grillowa 500 gramów w wyjątkowej cenie za 11 zł 99 groszy. A od czwartku do niedzieli karkówka w marynacie klasycznej 29 zł 99 groszy za kilogram. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie PARP Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt? To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. PARP Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Relaksująco niskie ceny w Twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje od piątku do niedzieli. Wszystkie lody na patyku w mega promocji 5 plus 5 gratis. Żebra wieprzowe pieczeniowe jedynie 7,99 zł za kilogram. Twój market zawsze po drodze.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Po reklamie.

szczęście. Czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić to aż na koniec.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: O reklamie. Meloradio Toruń.

0: Przed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w MediaExpert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w MediaExpert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na MOL.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
1: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
2: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
4: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
8: O reklamie. Meloradio Toruń na 9.

0: Reklama. Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta pianek, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
8: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
9: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
10: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
11: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
11: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorzeczność, zatok obecnych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzeczność, zatok i nosa przebiegających w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja spółka z o.o.
12: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
13: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
14: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie Parpe Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt. To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności Campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. Parp Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
18: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
19: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu. Po reklamie.
7: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
16: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Radio Toruń. Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Świeży tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa grillowa 500 gramów w wyjątkowej cenie za 11 zł 99 groszy. A od czwartku do niedzieli karkówka w marynacie klasycznej 29 zł 99 groszy za kilogram. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
7: Już teraz nowy Samsung Galaxy z serii Z w przedsprzedaży w MediaMarkt. Zyskaj łącznie nawet do 5926 zł i kupuj w 40 ratach 0%. RRSO 0%. MediaMarkt.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
5: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
6: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne

0: 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na canalplus.pl.
1: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikorilla. Kup 2 dowolne farby, a 3 najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
3: Do soboty z kartą Moja Biedronka 6-paki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
9: Oh my God.
8: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji. Drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
11: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
12: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
13: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brie Comarche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
14: Let's go! Już teraz nowy Samsung Galaxy z serii Z. W przedsprzedaży w MediaMarkt. Zyskaj łącznie nawet do 5926 zł. I kupuj w 40 ratach 0%. RRSO 0%. MediaMarkt.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
17: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
16: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP S.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.

0: kraina mięsk 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Panie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: do 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl. Po reklamie.
1: No i mamy południe, 12 punktualnie na zegarach, dobudzeni w ten sobotni poranek. Jeśli nie, to ja już o to zadbam. Zaczynamy od numeru 1, 30 Meloradia, Dubdogs, How Does It Feel. To mam dla was na sam początek, Calvin Harris i Rihanna też w playce się szykują, będzie klasyczek. No to ja klasycznie powiem, tupychu, siemano.

Fate to Alan Walker i Ava Max w Melo Radio. 14 minut po 12, aż się wspomnienia odpaliły z tegorocznego Tomorrowland, no bo tam Alan Walker grał. Pamiętajcie, że to, co wydarzyło się w Belgii, nie przepadło. Nasze socialowe Queens Monia i Marysia dzielnie, naprawdę dzielnie przebieżały kilometry w pocie czoła, żeby dla was wszystko ponagrywać, no i pocykać piękne zdjęcia. No wbijajcie na Instagram Melo Radia, no bo tam wszystko zobaczycie. No będzie im na pewno miło, jak serduszko jakieś zostawicie, jak nas zaobserwujecie na Instagramie. No między innymi zobaczycie tam, no bo dziewczyny sprawdziły, ile czasu zajęło przejście wszystkich 16 scen. Warto to zobaczyć, nie możecie tego ominąć. A ta pani to czasu na sen pewnie ma ostatnio mało, bo jej się synek urodził. Gratulujemy, Wersow w Melo Radio.

0: Run, Run, River to David Guetta i Alok w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 25 minut po 12 aktualnie na zegarach. Pychu z tej strony, weekendowe siemano, dobudzamy się razem. No właśnie, to skoro się dobudzamy, to taki wiecie, ostatni łyk kawki, umówmy się, rozciąganko, ziewnięcie. No i już umówmy się, że jesteśmy na tę sobotę ready. No właśnie, jesteście ready na sobotę, czy nie? Czy już zabraliście się za jakieś weekendowe porządki? Czy może macie je totalnie gdzieś i właśnie w tym momencie jesteście w trasie na urlop? Gdzie się teraz łapiemy? WhatsApp Meloradia, tam wysyłajcie mi głosówki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Gdzie słuchacie teraz Meloradia? W to sobotnie już popołudnie. Jestem tego naprawdę mega ciekawy. Wysyłajcie głosówki na WhatsAppie albo dzwońcie. 321-321-777. To jest numer telefonu tutaj do mnie prosto do studia. Dzwonicie zazwyczaj totalnie za free. Czekam na sobotnie meldunki od was. A komuś z was być może damy skiety Meloradia w zamian. Tak na lepszą sobotę. Mikolas i Trips, oni na pewno jeszcze do 13 się pojawią z ich hitem Hard to Be.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.

0: zostają z tobą na zawsze.
1: Ale.
0: Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.
5: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
6: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600-400-900.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Zestawiec z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni. 179 zł.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę. Gorączkę sobotnich okazji.
2: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni. Złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801 181 181.
5: Autoglas.

0: Polski 1 litr 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Panie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: Bogini deszczu. Jak zbliża się do Polski, to wiadomo, że pogoda może ulec zmianie. Dua Lipa, Illusion w remiksie od Regarda. Tak podkręcamy tempo. To jest właśnie Melo Radio. 19 minut do 13 na zegarach, a gdzie wy w to sobotnie już popołudnie spędzacie czas, jak wam leci ta sobota, gdzie słuchacie Melo Radia. Dzięki za głosówki, które wysyłacie na naszym WhatsAppie. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Czekam na kolejne, no i słucham już tych, które przyszły. No to co tam?
1: Hej, cześć, Łukasz Zbierska.
0: No siema.
1: Przygotowuję samochód do wtorkowego wyjazdu na wakacje. Siedzę w garażu i słucham waszego radia. Pozdrawiam.
0: Pozdrowionka, no wiadomo, trzeba przygotować wszystkie płyny, sprawdzić, ile paliwa jest baku, no i inne takie rzeczy. Dobrze, Łukasz, że to robisz. Dobrego urlopu ci życzymy. No a Paweł, co tam u ciebie?
2: Ten piękny, sobotny dzień pracy. Słuchamy was na wyspie Majotta. Pozdrowienia.
0: Dużo rzeczy mi się tu nie zgadza. Po pierwsze, sobotni, piękny dzień pracy. To są słowa, których nigdy bym nie połączył. Chociaż dobra, jestem w pracy, połączyłbym. Ale w każdym razie na wyspie i praca. No ale dobra, na wyspie to nawet praca może być okej. Widzicie, warto mieć aplikację Melo Radia. Wtedy z każdego miejsca świata możecie nas posłuchać. A jest czego słuchać. Fuka i Liwka, chcę więcej.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Miss You, to Oliver Tree i Robin Schulz. Tak nam dodają energii jeszcze przed 13 w sobotę. Ja zapytałem, gdzie wy teraz słuchacie Meloradia. No i wysyłacie mi głosówki takie, że po prostu wam zazdroszczę i chyba się znielubimy, Piotrek.
1: Pozdrawiamy wszystkich z pięknej plaży na Sardynii.
0: Ja sprawdziłem, ile tam jest stopni, nawet nie chcę tego komentować. Po prostu zazdroszczę.
2: A już o 13 zagramy
0: Hey Sam, Sam Feld. Ale dobrze mieć apkę Meloradia, no bo nawet na Sardynii możecie nas dzięki niej słuchać. Instalujcie i bawcie się razem z nami. Ten numer punktualnie o 13 pojawi się na antenie Melo.

0: Reklama.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Vox. Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak. Taniej masz.
0: W Media Expert. Wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Pani Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 6 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego, kastrąc takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. Kaufland.
6: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
7: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz borówki amerykańskie 400 gramów, 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: O reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
11: No i 13 już punktualnie na zegarach. Nieważne, gdzie spędzacie tę sobotę, ważne, że z Meloradiem, no bo my naprawdę fajnie gramy. Doda za moment, to zaczynają Sam Feld, Vice i Aloe Black. To Hey Sun. No to ja wam też mówię hej. Tu Pychu, siemana, fajnie, że jesteście. Hey,

0: Kiedyś Kerry Hilson, teraz Marlon Hofstadt i I Like w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w sobotnie popołudnie, 13:14 na zgarach. Fajnie, że jesteście razem z nami i podkręcacie tempo. No właśnie, wiem, że jesteście, bo wysyłacie głosówki na WhatsAppa Melo Radio. Zapytałem, gdzie teraz się łapiemy, gdzie Melo słuchacie. No i Krzychu się między innymi odezwał.
1: Halo, halo, Melo Radio.
0: No halo.
1: Pozdrawiamy z Zabrza. Przygotowujemy się do sobotniego grilla. Będą szaszłyki, będzie karczek, będzie kiełbaska.
0: I czego chcieć więcej od soboty, co nie? Krzychu, no to mam nadzieję, że dobrym prezentem na grilla będą też skiety Meloradia. Jak wiesz, gdzieś tam ci się buty ubrudzą przy tym grillu od węgla, to będzie na co wymienić, na pewno. Strome i Alohom Dons, do tego numeru też kiełbaski na grillu szybciej dochodzą, podobno. Można to sprawdzić.

0: to lubimy być wobec siebie tacy bardzo mocno samokrytyczni. No to ja nas w zamian pochwalę. A za co? Dowiecie się jeszcze na pewno przed 14.
1: Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: słońce, ciepłe morze i gofry. Wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
4: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
10: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2+1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2+1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
15: Oh.
14: A jak się

0: do kupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

ten duet w sobotę i żadnych zmartwień. Armin van Buuren i Sophie Elisbeck, start not giving up on love. Taki klasyczek w Meloradiu. 18 minut do 14 nam zostało. Musimy się jako naród pochwalić. No bo mam przed oczami najnowsze badania, które pokazują, że my Polacy pijemy coraz mniej alkoholu. No i to bardzo dobra wiadomość. Podobno też z roku na rok przybywa nam całkowitych abstynentów. No i ta liczba rośnie i rośnie. No i widzicie, da się wytrzymać wieczór z wodą bez kreski nad o. Da się. A jaki to luksusik, jak z imprezy można wrócić do domu i zasnąć w łóżku. Swoim łóżku.

0: Gwiazdy tegorocznego Sunrise Festival, Oliver Heldens i Out of Love. Tak gramy w Meloradiu jeszcze przed 14, a wy, czyli nasi słuchacze, też bawicie się na Sunrise Festival, no bo mieliśmy dla was masę wlotyki i karnetów na tę imprezę. No i wiem, że między innymi Kacper wczoraj się dobrze bawił, bo nagrał głosówkę na WhatsAppie.
1: Elo, Melo, cześć Pychu.
0: No siemano, gdzie się łapiemy?
1: Gdzie się łapiemy? No w samochodzie, wracamy sobie z Kołobrzegu ze Sunrise'a. Fajnie było.
0: No, a jak miało być? Oczywiście, że fajnie. Kacper dobrze się bawił, ale przed wami jeszcze dwa dni świetnej zabawy. Oczywiście relacje prosto z Kołobrzegu będziecie też słyszeć na antenie Meloradia.
2: A już o 14 zagramy.
0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Ten numer punktualnie o 14 pojawi się na antenie Meloradia, wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Honestly. Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: I do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
3: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: 14 jest już punktualnie na zegarach. Pora chyba taka wczesnoobiadowa. Dajcie mi znać, co tam u was dzisiaj na talerzach wyląduje. Możecie wysłać zdjęcia, głosówki. Wszystko przyjmuję na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a ja wam fajnie pogram. Martin Garrix, Ed Sheeran, oni na sam początek. Tu Pychu, siemano.

Ale to mocno buja. Moonlight i Fordo, Alabama Ten w Mela. 13 minut po 14 na zegarach. Ja pytałem o to, co jecie w sobotnie popołudnie, ale widzę, że nie jedzeniem się zajmujecie, no bo między innymi Dominika napisała, że z Kubą i Maćkiem w tym momencie jadą na shopping. Ja się wcale nie dziwię, sobota popołudnie to idealny moment. Powodzenia w znalezieniu miejsca na parkingu, ale ja trochę was rozumiem. Przecież w galerii handlowej jest klima. Więc ja już wiem, dlaczego też tam pojechaliście, bo patrzę na to, co dzieje się w całej Polsce i jest naprawdę gorąco, ale gorąco też będzie na pewno w Kołobrzegu, no bo przed nami kolejny dzień Sunrise Festival i naprawdę mocne nazwiska, które rozgrzeją aż 6 scen. Oczywiście będziemy łączyć się dzisiaj z Piotrkiem i Mikim, którzy są na miejscu, no i dadzą nam naprawdę bardzo gorące też relacje z tego, co tam się będzie działo. Line-up na dziś jest naprawdę mocny. James Hype, Urzel Nasz, Polski, Skytech. To oni będą grać dla tysięcy swoich fanów. Dużo też zobaczycie na socialach Meloradia, więc wbijajcie na Instagrama i TikToka, warto nas zaobserwować, tak żeby nic wam nie przepadło. A teraz nie przepadnie wam okazja do pobujania się w samochodzie. Nicki Minaj i Starships, taki klasyczek.

0: Ogień niczym temperatura za oknem. Fire, fire, to Simza w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 27 minuty po 14. Pychu z tej strony, mega się cieszę, że tę sobotę spędzamy razem. Jaki jest idealny wiek na ślub? No słuchajcie, mądre głowy podobno to wyliczyły, no i podzielę się z wami tą informacją jeszcze przed 15. Meloradio.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
4: Oh my God.
3: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale... robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
10: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
11: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz, jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie PARP Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt. To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. PARP Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
12: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
13: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
14: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 409.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer 1 w Polsce.
18: Kochanie, to mi przypomina.

0: Do 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: O reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

będzie jaśniej. No i tak patrzę na prognozę pogody i chyba jeszcze cieplej i jaśniej. Filip Ekinele w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. 18 minut do 15 nam zostało. Kiedy najlepiej wziąć ślub? Na to pytanie odpowiedziały mądre głowy, no i wyliczyły, że 26 rok życia. To jest ten moment, kiedy najlepiej wskoczyć w garniak i w białą suknię. No a dlaczego? No ja podejrzewam. No jak się z wypłaty zaczyna zabierać podatek, no to trzeba sobie kopertami nadrobić, nie? Ale Farben i Rene Miller, Bady, tak, gramy już teraz. Za chwilę Michael Gray, The Weeknd. Taki klasyk wam zagram.

0: No jak teraz jesteście w aucie ze swoją drugą połówką, to można sobie takiego buziaczka dać. No i liczyć na odwzajemnienie. Bo buziaczki w końcu wracają, co nie? Kiss is back. To Matthew Koma jeszcze przed 15, a po 15 gramy świetnie dalej.
1: A już o 15 zagramy
0: Tame Impala i Dracula. To oczywiście w świetnym remiksie. O 15 punktualnie ten kawałek usłyszycie na antenie Meloradia.

0: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Vox. Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Marian, a gdzie mogę kupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Po reklamie.
15: Meloradio Toruń.
16: Gorąco na zewnątrz, gorąco też w playliście Meloradia. Tame Impala i Jenny od ich Draculi. Rozpoczynamy tę godzinę, 15 punktualnie na zegarach, a my już gramy, kiedy inni gadają i zamulają. Tu Pychu, siemano.

0: No mam nadzieję, że wy żadnej innej emocji oprócz wolności nie czujecie w sobotę wakacje. No przecież teraz wszystko wolno, nic nie trzeba. 15.14 na zgarach Bledka i tańczy w Meloradiu, no, a Meloradio jest oczywiście na najważniejszych wydarzeniach muzyki elektronicznej. W ten weekend możecie nas zobaczyć na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Będą też gorące relacje na naszej antenie, najbliższa już za godzinę, a w dwa poprzednie weekendy byliśmy na Tomorrowland w Belgii, w miejscowości Boom, no i miałem ogromną przyjemność porozmawiać z Arminem Van Burenem, między innymi ikoną muzy elektronicznej. No i zapytałem, czy jak wpada do Polski, a umówmy się, robi to dość często, to próbuje i ma jakieś takie swoje ulubione polskie jedzonko.
1: I think I've tried some Polish food in the past.
2: Pierogi?
1: Yes, I think so.
0: Armin powiedział, że próbował polskiego jedzonka. No pierogi, jak słychać, były jego jednymi z ulubionych. Wy też możecie być jak Armin. Wałki w ruch i do ciasta na pierogi. Albo do sklepu, będzie szybciej. No to zagrajmy Arminka. Armin Van Buren i Trevor Guthrie. To This Is What It Feels Like. Taki klasyk, 15.15.

No jak latać, to tylko wysoko. Po co inaczej? To biorę Mio i Fly High w Meloradiu. Jedna z naszych nowości. 27 minut po 15 w sobotę. Na zegarach Pychu z tej strony. Siemano, fajnie, że razem weekendowo podkręcamy tempo. Lubicie swoją pracę? No ta pani na pewno, bo ma ponad 100 lat i jeszcze nie jest na emeryturze. Więcej o tym powiem na pewno jeszcze przed 16. Zagram też Urzela i jego Moving to the Sun.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na zajęcia hula hop.
2: Możesz już zbierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Co?
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: dalej masz. Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
7: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu prowadzenia objawów występujących przy zimnej grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedrożność, zatok obecnych nosa, katar, gorączka, ból gardła. Bóle mięśniowe, doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia gryfy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
0: O reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

kocham jej wokal. Alida. A razem z nią Robin Schulz. In Your Eyes, tak nazywa się ten numer, wysłuchacie Meloradia, 19 minut do 16 nam zostało, ma 101 lat i pracuje. Taka historia w Nowym Jorku, redaktorka jednego z serwisów stwierdziła, że w sumie emerytura to nie dla niej, no ma ponad 100 lat i dalej tworzy i redaguje artykuły, no i zdradziła, jak tak długo żyć, tak jak ona. No jak mówi, siła jest w głowie, czyta cały czas gazety, ciągle sobie szuka nowych zadań, no i czuje, że ma pracę, która coś wnosi i że warto ją dalej robić. No zazdro, ja mam lat 23, i obecnie jedyne, o czym myślę w weekend, to żeby przed 13 w sobotę nie wstać z łóżka. A co dopiero, jak będę miał tych lat ponad 100.

0: Thank you, Pitbull.
1: Thank you, DJ.
0: A taka wymiana uprzejmości nastąpiła. DJ God is Fallen in Love, Asher i Pitbull w Meloradiu, a ten pan wystąpił na Narodowym w ostatnim tygodniu. Co to była za impreza? Słuchajcie, widziałem dużo łysych czupryn na ulicach Warszawy, więc sądzę, że było nieźle. A za chwilę 16 będziemy grać jeszcze lepiej.
2: A już o 16 zagramy
0: Kungs i Theophilus London Galaxy. Ten kawałek punktualnie o 16 przejmuje playlistę Meloradia, bo zasada jest taka, kiedy inni gadają i zamulają, to my już gramy.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
0: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie PARP Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt? To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. PARP Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

0: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: O reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: No i mamy już punktualnie 16 na zegarach. W tej godzinie będziemy łączyć się z Kołobrzegiem, z Sunrise Festival. Miki i Piotrek już tam biegną, więc zobaczymy, gdzie dotrą w ciągu tych minut. A my docieramy do początku 16. Kungs na początek, tu Pychu, siemano.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: David Guetta i Alok, to Run Run River.
1: Sunrise Last Minute z Meloradiem.
0: No właśnie, no bo to jest Sunrise Festival z Meloradiem, no i mamy dla was gorące relacje. Prosto z Kołobrzega, Mikołaj Kujawiński z nami, siemano.
2: Siemano, właściwie to jesteśmy w relacji teraz prosto z olbrzymiego korku, który się wytworzył na Sunrise Festival, więc tak słowo ostrzeżenia, jeżeli wyjeżdżacie z Kołobrzegu właśnie w stronę Sunrise'a, lepiej poszukać jakiegoś objazdu. No my tu już stoimy z dobre 20 minut i przez ten czas ruszyliśmy się, nie wiem, może 100 metrów, a chcemy tam dojechać, no bo dzisiaj będzie się działo przede wszystkim na Red Stage, dzisiaj Skytech, Axwell Ingrosso, Meduza to akurat Black Stage, a na Red znowu James Hype i Rehab, więc będzie się działo, no atmosfera taka dosyć deszczowa, ale tam na miejscu będzie oczywiście gorąco.
0: O, i będzie ogień, na kogo najbardziej czekasz? Bo widziałem, że wczoraj, no to wiadomo, ze skuterem rozmawiałeś, ale dzisiaj, no nie wiem.
2: Kto to właśnie jest z tej listy ciężko mi wybrać takiego ulubieńca.
0: No tak,
2: no
0: bo jest...
2: Chyba Skytech, bo to nasz człowiek.
0: No nie? Wiadomo, naszego człowieka trzeba wspierać. Zresztą wczoraj też nasz człowiek otworzył Sunrise Festival, DM. Były emocje, co nie?
2: Były. No, Daniel jak zszedł ze sceny, to była nerwówka przed, ale potem zszedł z wielkim uśmiechem na ustach, bo faktycznie porwał tłum do tańca i tam rozkręcił grube melo.
0: A to wszystko możecie zobaczyć oczywiście na socialach Meloradia. Dobra, Mikołaj, pędź na wszystkie te 6 scen.
2: Pędzę z prędkością 2 na godzinę. Let's go!
0: Mam nadzieję, że o 18 już się połączymy z terenu, a teraz to, co będzie się działo na Sunrise Festival. Hardwell, a razem z nim Chris Jones, to Young Again.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: vibe tego numeru jest niesamowity i cała orkiestra, która brała udział przy jego tworzeniu, a razem z tą orkiestrą Alan Walker i Ava Max, to Fate. Pamiętajcie, że na ten numer możecie głosować na meloradio.pl w 30 Meloradia, w waszej liście hitów. Wczoraj ten kawałek zajął miejsce 6. Ale kto powiedział, że nie może być wyżej, co nie? Wbijajcie na naszą stronę i wspierajcie waszych ulubieńców.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapni.
2: Meloradio Toruń na 92,8 FM. Autopromocja. Sunrise Festival w Meloradio. Przez cały weekend słuchaj relacji prosto z Kołobrzegu, a wieczorami wpadnij na prawdziwy

0: Doskonale. Kupujemy.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
1: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
9: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
10: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl. Volkswagen.
11: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
12: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
13: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
14: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan.
15: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
16: O reklamie. Autopromocja.

Ale klasyk, dancehall track. No i biforek przed sobotnimi szaleństwami można rozkręcać, no bo pewnie u wielu z was będzie się dzisiaj działo. 17 minut do 17, pychu z tej strony, siemano. No a jeżeli z kolei sobota u was leniwa, no to może warto rzucić okiem na naszą piękną polską ekstraklasę, no bo ona w końcu wróciła. Wczoraj między innymi Wisła Płock zremisowała 0-0 z Widzewem Łódź, o tak zwany mecz dla koneserów. A teraz to jest dopiero spotkanie. Kończy się mecz Piast, Gliwice, Wisła, Kraków. Ja nie dowierzę w to, co widzę. Kończy się powoli to spotkanie, ale mamy 4-3, 7 goli aż padło. Piast Gliwice na razie wygrywa, ale coś mi się tak wydaje, że jeszcze trochę się może w tym meczu wydarzyć, no bo 5 doliczonych minut nam zostało. No a jeszcze o 17.30 Wieczysta Kraków zagra z Lechem Poznań. Jeszcze kilkanaście minut zostało, więc po przekąski zdążycie wyskoczyć. Albo też ewentualnie zdążycie coś schodzić, to co potrzeba.

Roxette i Galantista, Fading Like a Flower w Melo Radio, a my zbliżamy się do godziny 17, wyjątkowej jak co roku, 1 sierpnia. Cała Polska, a szczególnie Warszawa, na chwilę się zatrzyma. To wszystko już za moment się wydarzy, 17 się zbliża.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
9: Oh my God.
8: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Inaczej futryna na 10 liter.
11: Ościeżnica.
10: A teraz na 3. Tam są drzwi.
12: Vox. Tam są drzwi.
13: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl. Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E. Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600-409. Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce. O reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
1: Wybiła 17. Dokładnie 82 lata temu wybuchło Powstanie Warszawskie.

Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Two ships in the night.

0: Lubimy to. Prawda, panie redaktorze? A to była prawda czy nieprawda? Bo
1: no,
0: nie wiem.
1: Nie, no to była prawda. To było nawiązanie do tej linii klawiszy.
0: Widzę tę linię. A, czekaj. Bardzo ładnie.
1: Taka Urszula Dudziuk nie razy 7, nie?
0: Ona się Dudziak nie nazywała?
1: A możliwe. A z Igą by się...
0: Pozdrawiamy cię, Iga. Dobry. Marlon Hofstadt, I Like w Meloradiu. Adrian Nowak już przyszedł, siemano.
1: I Urszula Dudziuk na picie.
0: Słuchaj, stary.
1: Co tam?
0: Bo ja przez ostatnie minuty patrzyłem sobie na kamerki internetowe.
1: No i co tam znalazłeś?
0: Wiele osób jest nad morzem na przykład.
1: O, super.
0: Wiele osób jest na Krupówkach.
1: A ty gdzie jesteś?
0: Ja jestem w radiu. Ale czytam, że uważaj, specy pogodowi przygotowali mapę miejsc, gdzie jest najczystsza i najcieplejsza woda w Polsce.
1: A to świetnie! No i w takim razie zamieniam się w słuch, czekam na informacje. No, dawaj.
0: No podobno najlepiej jest w jeziorze Gopło w Kruszwicy. I wiesz, ile tam jest stopni?
1: Nie mam pojęcia.
0: 24.
1: 24 stopnie!
0: Nieprawdopodobne to jest dla mnie, ale ja powiem tak, jak widzę połączenie Bałtyk, czysta woda i ciepła woda, to ja dalej nie ufam. Ale teraz mewy sobie będziemy mogli porobić.
1: No to super.
0: Jak nie jesteście na... O właśnie, takie. Jak nie jesteście nad morzem, to możecie się poczuć, jakbyście byli nad morzem.
1: Bo wiecie, każda mewa robi du-du-du.
0: Tak, dokładnie. Du-du-du-dziuk. Barcode Brothers i du-du. Z pozdrowieniami dla Igi i dla Urszuli.
1: Urszula Dudziuk na picie. Znowu.
0: 17:17.

0: My Place to nowość na naszej playliście. Josh Baker i Poppy Bascom. Ten numer, w ogóle nie wiem, Adi, czy wiesz, był premierą w 30. Meloradia. Wczoraj zadebiutował.
1: Ja tylko słyszałem, chociaż muszę wam powiedzieć, bo mnie prawie cały tydzień tutaj nie było.
0: No właśnie.
1: No, trochę mi się przykrzyło, trochę mi się tęskniło. Teraz już wiem.
0: Czekaj, otreci łezkę. O, już dzięki. Otarłem. Nie ma problemu. Dwie stówy są do zgarnięcia, wiesz?
1: Super, i to w szybkiej kasie.
0: I to już w poniedziałek, taki fajny początek tygodnia można sobie zrobić.
1: Słuchajcie, nie ma co czekać, tylko warto zaryzykować i wejść na meloradio.pl, napisać, na co byście to wydali. No bo tak, 200 zł brzmi super, ale takie 500 to już w ogóle jest totalnym sztosem, na co tylko chcecie.
0: Więc podejmujecie ryzyko, możecie spróbować wygrać albo spróbować wygrać. Myślę, że to fair deal.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny? Mam!

0: i o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
9: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
13: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie 2. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan.

0: Szukasz czegoś?
1: Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: Ciii, to nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Lato.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu

0: Dla mnie ten numer to są wakacje w czystej postaci.
1: Zdecydowanie. Polskie morze, energia, dobra zabawa i basto. I nikt ci nie powie basta!
0: Hold you, Melo. No i tak można zaczynać taki wczesny sobotni wieczór, co nie?
1: Zdecydowanie, dobrze, 18, że jesteście.
0: 18 minut do 18. TikTok to taka magiczna aplikacja, wiesz?
1: Bardzo ją lubię.
0: Ostatnio siedziałem i scrollowałem go i trafiłem na gościa, który mówił, że... A zresztą sami posłuchajcie, co mówił.
2: Nie rozumiem osób, które sobie się czędzą na podróżach. Aktualnie jestem w Japonii i przed chwilą wróciłem ze świątyni i nigdy w życiu nie byłem tak szczęśliwy jak dzisiaj. I ciągle czystej Japonii.
3: Czy chłop się rozpłakał po porze do świątyni w Japonii?
0: Chyba tak, ale ja mam problem, mam rozwiązanie na ten problem.
3: No.
0: Co zrobić, żeby nie płakać?
3: No.
0: Wystarczy się polubić z podróżami palcem po mapie. Ja to stosuję.

0: Adrianie, mój serdeczny przyjacielu, mam do ciebie pytanie. Mm-hmm. Czy uważasz, że jestem poważnym człowiekiem?
1: To zależy.
0: Bo robię teraz wejście w okularach przeciwsłonecznych w studiu, w którym jest ciemno.
1: To prawda.
0: Jest prawie 18 w sobotę wieczór.
1: Ale czy mnie to zaskakuje?
0: A, no to fajnie, chyba jest okej, co?
1: Nie no, ja uważam, że totalna sygiemka, GGG, nie?
0: A będzie poważnie po 18?
1: Nie.
0: No i bardzo dobrze, 18 za chwilę będzie łączenie z Kołobrzegiem między innymi.
1: Będzie międzymiastowa, obiecuję. Mm-hmm.
2: A już o 18 zagramy
1: Alef Urban Body Talk in Mel Radio.
0: Mr. Redactor!
1: Yes, indeed. Zagwarantuję wam bardzo dobre muzyczne emotions. So be careful, bo będzie wysoko. Tak, byłem na urlopie.
0: Bye.

autopromocja. Sunrise Festival w Meloradio. Przez cały weekend słuchaj relacji prosto z Kołobrzegu, a wieczorami wpadnij na prawdziwe, dobre Melo. Zagrają sami najlepsi. Sam

0: niedzielę od 20. Autopromocja. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo z Media Expert taniej masz.
10: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
11: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600-400-900.
12: Cześć, tu Michał Mit od Komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Na zegarach 18 i wszystko jasne. Siemanko, Adi po tej stronie. Słuchajcie, dzieje się bardzo dużo rzeczy w ten weekend, ale to co najważniejsze muzycznie, no to Sunrise Festival trwa, a my jesteśmy na miejscu i za chwilę połączymy się z naszą ekipą.

0: Jazzy z Pretty Can't Deny It w Meloradio, 15 minut po godzinie 18. Podkręcamy tempo i ruszamy nad morze, ahoj!
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No właśnie, jesteśmy na miejscu, ale pierwsze moje pytanie do Mikołaja i Piotruni. Czy wy w ogóle dojechaliście, bo słyszałem, że były spore utrudnienia?
2: Ahoj kapitanie, to ahoj. Po pierwsze.
3: Dobrze, że bez kreski powiedziałeś. Wiesz, to tak, dojechaliśmy. Na całe szczęście. Nie tylko my, jesteśmy tutaj w naszej strefie Melo. Jest też Paulina i Marek, nasi słuchacze. Siemanko.
4: Siemanko.
5: Heja.
2: Jak się bawicie?
5: Super.
2: No dobra, skąd przyjechaliście w ogóle? Opowiadajcie.
4: Gostyń.
2: Masz pierwszy Sunrise?
4: Nie.
2: Nie.
4: Drugi.
5: Jak dopiero drugi.
2: Dobra, dopiero tu wbiliście, widzieliście już Red Stage? Byliście przed sceną?
5: Nie, jeszcze nie.
2: A widzieliście zdjęcia?
5: Tak, już byliśmy. Zrobione.
2: Podoba wam się ta edycja?
5: No zawsze nowość, bo w tym roku tego nie było. Więc fajnie, super. Dla mnie super, jak lubię zdjęcie na Instagrama.
2: Wiecie, co jest najlepsze? Bo generalnie dzisiaj pogoda, no co, no jest troszkę pochmurno, co by nie mówić, ale nie pada. Mimo to zaczarowaliśmy naszą rzeczywistość. Ja jestem w okularach przeciwsłonecznych, Paulina widzę, że też. Od razu przyjemniej,
5: lepiej,
2: co?
5: Lepszy klimat.
2: Słuchajcie, dzięki, pozdrawiamy was bardzo mocno. Adrian, no chcielibyśmy, żebyś był tutaj razem z nami, bo naprawdę dużo się dzieje. Dzisiaj line-up na Red Stage jest po prostu porażający. Trzymam mocno kciuki za Mikołaja, żeby udało mu się upolować parę fajnych nazwisk.
3: Wiesz, to myślę, że tak będzie.
2: Bardzo gorąco liczę na to, że uda ci się pogadać z Axwellem i Ingrosso, no ale czas pokaże. Czas pokaże. Oni ci na pewno na dużej scenie się pojawią.
3: Tak jest. Mm-hmm. Czekamy na Axwella, na Ingrosso, na Jamesa Hype'a, czekamy na Meduzę, na Black Stage tym razem, no ale dzisiaj to chyba Red będzie rozgrzewał do czerwoności publicznej.
2: Rządzi, tak, o 17.30 otworzyły się bramy Sunrise Festival 2026, ludzie już się schodzą, robi się coraz piękniej, bo to przecież ludzie, jak zawsze w takich miejscach, tworzą ten niezwykły klimat. Pozdrawiamy was serdecznie, będziemy wracać za godzinkę.
0: Będziemy czekać, pozdrawiamy serdecznie, ale skoro mówimy też o Sunrise Festival, no to jest też jeden ziomek, na którego wszyscy czekają i to jest oczywiście Rehab, All My Life już teraz w Melo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Kygo i Max McKnown. Take Me Back w Melo Radio 27 minut po godzinie 18. Z takim mocnym, wakacyjnym brzmieniem to można tak naprawdę zrobić dosłownie wszystko. Nawet jeżeli człowiekowi się nie chce. A Max McKnown to jest w ogóle bardzo młody facet, bo ma, nie wiem, z 25 lat i tak naprawdę scenę muzyczną to przejmował już od roku 2003. Także co by nie mówić, naprawdę mega zdolniacha. Dobra, słuchajcie, w tej godzinie jeszcze Shimza i Fire Fire.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Slej.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na drabinkę do basenu.
0: Masz basen, a nie masz drabinki?
3: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę do Meloradia.
2: Dziękuję bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to muzyka, której

0: Spłacamy tempo. Autopromocja. Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Ekspert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
0: O reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

Billie Jilly z Hannah Polaney, DNA, Loving You. 18 minut do godziny 19, tak podkręcamy tempo. No i korzystamy z soboty, bo mamy weekend. Możecie robić, co tylko chcecie. A ja zachęcam do tego, by w międzyczasie odwiedzić Instagrama Meloradia, bo tam między innymi możecie spotkać wiele gwiazd, z którymi mieliśmy okazję porozmawiać nie tylko podczas Sunrise Festival, ale też między innymi podczas Tomorrowland. No i tam pokazał się szanowny pan Lost Frequencies, który opowiadał trochę o tym, co u niego ostatnio się zmieniło. No a my tak się składa, że na antenie Meloradia gramy jego jedną z najnowszych piosenek pod tytułem Live It All. Jestem przekonany, że wam się podoba. A jeżeli wam się bardzo podoba, to można głosować na nią w ramach 30 Meloradia na meloradio.pl.

0: Nie wiem, czy to sprawdzaliście, ale u mnie działa. Podobno jak słucha się tej nuty w aucie, to samochody zyskują co najmniej 10 koni mechanicznych więcej. Sigala, Becky Healy, Wish You Well w Meloradiu. 7 minut do godziny 19. Podkręcamy tempo i korzystamy z soboty. Chociaż wiem, że ta pogoda nie do końca jest najlepsza, bo trochę ciężkich chmur, z których może popadać wisi. Ale słuchajcie, z dwojga złego zawsze to weekend. Zawsze wolność.
1: A już o 19 zagramy
0: coś dla panów czterech kółek, czyli Gipsy Win w Melo.
2: Prosto ruszamy, gdzie nas konie porwą. Tylko tak szybko poczujemy wolność.
0: W sumie nie tylko czterech kółek, no bo też dwóch, jasna sprawa. A ten numer punktualnie o 19, kiedy jeszcze inni będą gadać.

0: zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
1: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600-409.
2: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych WISK. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. WISK. Scandinavian Sleeping and Living.

19 na zegarach, siemanko, a ty po tej stronie korzystamy z soboty i korzystamy z Sunrise Festival, bo tam jesteśmy i za chwilę połączymy się z naszą ekipą. Dowiemy się, co tam na scenach.

0: Dub Dogs fez Ozarki, How Does It Feel w Melo Radio, 14 minut po 19.
1: Sunrise Festival z Melo Radio.
0: No właśnie, jesteśmy w Kołobrzegu, teraz czas na międzymiastową, łączymy się. Halo, halo Kołobrzeg, halo, dzień dobry.
2: Halo, halo, tu Kołobrzeg, Grab, jak nas słyszysz?
0: Słyszę was fantastycznie, ale słyszę też pozytywne emocje, pozytywne wibracje i słyszałem, że macie całkiem niezłą pogodę do imprezowania.
2: No pogoda jest idealna, bo generalnie jakby było 30, to byśmy płakali, że za gorąco, jakby padało, to byśmy płakali, że pada, a jest tak optymalnie. Chmurki trochę to słonko przysłoniły, myślę, że z 25 stopni, Mikołaj, tak mniej więcej, nie?
3: Tak, ale nawet tutaj na chwilę wyszło słońce, więc jak komuś brakuje, to na terenie Sunrise Festival można trochę tego słoneczka złapać.
2: No, dokładnie super. Na temperaturkę będą i tak podbijać ci, którzy dzisiaj będą kręcić swoje sety na tych wszystkich wspaniałych 6 scenach. Ja wiem, że wszyscy się jarają tym, co będzie działo się na Red Stage, bo tam Maxwell Ingram, tam Rehab, tam James Hype, ale ja sobie spoglądam na White Stage na godzinę 20:30, bo wtedy pojawi się na niej Toka Disco. Nie każdy gościa kojarzy, byłem parę razy na jego występach i to jest naprawdę no mega kocur, no po prostu. Także ja na pewno tam zajrzę.
0: Ale to w jakiej konwencji będzie granie bardziej takie house'owe, bardziej EDM-y, bardziej techno? Co tam dokładnie
2: będzie? Zgadza się. White Stage, scena house'owa i Toka Disco na niej, który będzie pasował tak dobrze jak Urzel, który wczoraj zrobił potworny show tam po prostu. Nie dało się w tym pewnym już tam wejść, bo tyle ludzi, każdy chciał go zobaczyć, chciał posłuchać, chciał się z nim bawić, no i to się udało.
3: A jeżeli wybieracie się tutaj do Kołobrzegu, jesteście słuchaczami Melo, no to mogliście też zauważyć, że na Yellow Stage będzie jeden z naszych Melo artystów, Rainer Zonneveld, którego możecie kojarzyć z naszej anteny, zagra o 2:00 w nocy, więc no będzie podkręcał tempo akurat tak, wiesz, pod te zabawy,
2: tak,
3: nie?
2: Tak, muzyka muzyką, ludzie, którzy tu przychodzą oczywiście chcą się bawić, ale pojawiają się też takie piękne dodatki, które nieco upiększają to, co tutaj się dzieje. No na przykład teraz spoglądamy, tancerki wyszły i zachęcają do tego, by bawić się razem z nimi, więc naprawdę dzieje się tu wiele wspaniałości. Zaglądajcie do naszych sociali, bo tam wam to wszystko pokazujemy, co dzieje się na Sunrise Festival 2026.
0: No i piękności. Słuchajcie, ja powiem wam tylko tyle. Padło nazwisko Renicony Walc, ja wiem co robić. Loko, loko, gramy, bo pewnie będzie dzisiaj to słyszane. Sunrise Festival z Melo.

Madonna, Martin Garrix i Bizarre w Melo Radio, 27 minut po godzinie 19. Tak, podkręcamy tempo, jaka sztanuta jest epicka! No uwielbiam ją grać i cieszę się, że wam się podoba, bo naprawdę nuta jest, no, iście fajowa. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze pojawi się Urzel, czyli człowiek, którego słyszeliśmy ostatnio na Sunrise Festival. Ostatnio mam na myśli wczoraj! No a ta nutka też iście złoto. Już niedługo!

0: Reklama. La DOW Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Recopol. Dbamy o recykling od ponad

0: 30 zł.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz, jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie PARP Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt? To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. PARP Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
4: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl. Po reklamie. Meloradio Toruń.

0: Rudy Mencel, Khalid, All I Know w Meloradiu i 19 minut do 20. Tak podkręcamy tempo w sobotę. Jest przepięknie.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No jesteśmy w Kołobrzegu na Sunrise Festival i jest też tam nasza piękna Melostrefa, w której możecie nagrywać głosówki. No i mamy coś naprawdę superanckiego. Siemanko!
2: Cześć Melo, bardzo chciałabym wam podziękować za wejściówki, jest świetnie. A przy okazji pozdrowić moje dziewczyny z pracy. Laseczki, w przyszłym roku jedziemy wszystkie razem. Buziaki!
0: No buziaczki, wszystkiego dobrego. No i do tego, co się dzieje na Sunrise Festival. Wracamy już niedługo.
1: Sunrise Festival.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.

Tiesto, Jonas Blue, Brita Ora, You Ritual, 6 minut do godziny 20. Już za chwilę ruszamy z dobrym melo, także zapnijcie pasy, bo będzie grubo.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No, spontaniczny wyjazd nieznany.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie. Spontan jest najlepszy, więc my oczywiście pomagamy.
1: Dzięki wam wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych

0: Belo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych WISK. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. WISK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Po reklamie.

0: Człowiek, śmiało mogę powiedzieć, że z kubłem na głowie, czyli Marshmallow w Molo Radio, a razem ze mną człowiek w czapce, bo jest na Sunrise Festival, a tam dobra atmosfera. Siemano, Piotr Poka!
1: Siema, siema, elo, elo. Nie wyobrażasz sobie, że naprawdę nasze czary zadziałały. W ostatnim naszym łączeniu powiedziałem, że zakładamy okulary przeciwsłoneczne, żeby wyczarować trochę słońca i zgadnij, co się stało?
0: Nie gadaj.
1: Słońce wyszło zza chmur. Tak, wszyscy uśmiechnięci, że pogoda się nieco poprawiła, krótkie rękawki, krótkie spodenki, pięknie, wszyscy cudownie się bawią, więc no, czego chcieć więcej?
0: Nie no, jest, ja ci bardzo zazdroszczę w sumie wam, bo jesteśmy całą ekipą Meloradia, co możecie zobaczyć na Instagramie. Słuchaj, ale ty rozumiem, że w takim razie już zwiedziłeś wszystkie sceny, dosłownie ty jesteś już przygotowany, wiesz, dosłownie wszystko o tej imprezie.
1: No, wiesz, wszystko to może DJ Chris wie, z którym udało mi się wczoraj chwilę pogadać. Aha. Mocno zajęty człowiek, ale znalazł parę minut na to, żeby trochę opowiedzieć nam o tym, co tu się dzieje, co się działo i co będzie się dziać w latach następnych. No ale tak, sceny są wspaniałe i wszystkie widziałem. W tym roku wyjątkowa Yellow Stage, coś zupełnie nowego. W zeszłym roku, jak tu byłem, to stał namiot. Teraz no piękna, ogromna scena. Robi naprawdę imponujące wrażenie i przykuwa uwagę wielu, wielu Sunrise'owiczów, bo no... taki właśnie hardstyle, hard techno, które jest tam grane, zyskuje na popularności, nie ma co ukrywać. Ale Red Stage dzisiaj, tak jak teraz sobie spoglądam z naszej strefy, już powoli się zapełnia ludzi, coraz więcej. Robi się naprawdę grubo, bo tam piękny line-up dzisiaj. Headlinerem m.in. James Hype, Axwell Ingrosso czy Rehab, który będzie zamykał tę scenę bardzo późno, późno w nocy.
0: Doskonale. No to Piotrunia, ty leć się baw. Rozumiem, że słyszymy się też niebawem. Będziemy na bieżąco informować o tym, co na Sunrise Festival, a w tym momencie wracamy do dobrego Melo, bo cały czas razem z nami Marshmallow.

0: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: O reklamie. Autopromocja.
6: Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18:00 powiedzieć:
5: idę. Idę w Melo.
6: Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej.
7: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
6: A jak potrzebujecie dobrej playlisty, to spokojnie, mam to, co najlepsze. Pychu,
7: zapraszam od 18:00.

0: Rehab i jego Survey Punk Radio Show w Meloradio, a my cały czas na Sunrise Festival, gdzie dzieje się sporo i Rehab tam też namiesza, to na pewno, a my w międzyczasie też łapiemy się z naszą ekipą. Mikołaj miał okazję pogadać ze Skuterem, co z tego wyszło?
1: Jesteśmy tutaj ekskluzywnie w garderobie Skutera, ze mną jest HP. HP, thank you so much for taking the time to talk to us.
2: Yes, welcome, I'm happy to be here.
1: Now I wanted to ask you about Poland specifically, because it's not the first time you'll be playing here. How do you rate Polish crowd?
2: Well, what I like is the energy all the time. We've been here from the early days when we started with Skuter in 94. I think 95 we've been the first time to Poland, and so it's a long history. We were also touring many years ago through smaller cities, and so we've been here quite often, really, and it's always... Yeah, we always had a really great time.
1: Zapytałem, jak HP ocenia polską publiczność i od 95 roku są w Polsce, przyjeżdżają na koncerty, mówi, że zawsze jest świetna atmosfera. Now, we're here in your... Well, in your room, which looks just amazing. Is there like anything you that's a must have in your rider?
2: Yeah, it's ciasto z rodzynkami.
1: No więc ciasto z rodzynkami, to jest must have na backstage'u Skutera. No, fantastyczne wiadomości.
0: Niech ciastko z rodzynkami będzie z wami, a my wracamy do show Rehaba. Dobre melo trwa.

0: Ja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kosmetyki do opalania. Fajnie, żeby była pogoda.
2: W tym momencie dostajesz 200 od Meloradia. Taka szybka kasa leci do ciebie.
1: Super, super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Melo Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: Dobry wieczór, dobry wieczór, moi drodzy, witam was w SkyTech. Zapraszam na 83. odcinek This is SkyTech. W tym tygodniu dużo fantastycznej nowej muzyki, między innymi Swedish House Mafia, Anima, Rehab i wielu innych. A już na początek Rehab z numerem Dream Inside a Dream z jego nadchodzącego albumu. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie. Zaczynamy.
1: Melo Radio. Melo Radio. Melo Radio. Melo Radio. Melo Radio. Melo Radio.

0: SkyTech w dobrym melo, ale nie tylko, bo także na Red Stage kłania się bardzo nisko i serdecznie, a my a propos Sunrise Festival, no to sprawdzamy, co tam się dzieje.
1: Jesteśmy w naszej strefie melo, a z nami nasi słuchacze!
2: Tak jest, a wśród nich między innymi Ola, który to twój Sunrise?
3: Drugi.
2: Wow, no i co, jak ci się podoba?
3: Zdecydowanie przez 7 lat się zmieniło.
2: Okej, okay. Outfitik widzę, że jest przygotowany,
3: jest.
2: Kryształki poprzyklejane,
3: oczywiście.
2: Makijaż jest. Ile nad tym pracowałaś?
3: 30 minut.
2: Myślałem, że 30 dni, zaczęłam miesiąc temu. No i jak ci się tu podoba? Duża scena, robi wrażenie, co?
3: Robi wrażenie, jak najbardziej. Właśnie powoli się wybieramy na pierwszy występ.
2: Masz swojego wyczekiwanego DJ-a dzisiaj w line-upie?
3: Tak, Rehab.
2: Oh yeah, czyli zamknięcie, headliner.
3: Tak jest.
2: No, będzie grubo, tak. Rehaba oczywiście możecie usłyszeć też w Meloradiu, bo sięgamy bardzo chętnie do jego muzy. To czego możemy wam, kochani, życzyć dzisiaj?
3: Dobrej zabawy.
2: No to...
1: No, bawcie się dobrze.
2: Dobrej zabawy i na 3-4 nasze hasło idę w Melo. 3-4...
4: Idę w Melo!
0: Idziemy zdecydowanie, a do tego, co się dzieje na Sunrise Festival, jeszcze wrócimy.

počúvate Distance Skytech. Po trackliste zapraszam na moje sociale a już ten weekend zagram na Sunrise Festival. Będę dzielił scenę z takimi gwiazdami jak Axel Ingrosso, James Hype, Rehab oraz Ian Asher. Mam nadzieję, że zobaczymy się w Kołobrzegu.

0: Rádio Toruń. Autopromocja.
1: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.

Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Dobre Melo w Melo Radio. Melo.

0: State of Trance i Armin van Buuren w Melo Radio, w dobrym Melo, a my przenosimy się na Sunrise Festival.
1: Lipiec dobiegł końca, zaczął się sierpień, a my cały czas jedziemy dalej i znowu zapraszamy was do tego, żebyście z nami poczuli największe emocje związane z tym, co dzieje się tutaj w Kołobrzegu, na Podstrzelu, dokładnie na Sunrise Festival 2026.
2: Jesteśmy teraz pod Blue Stage, Markus Schulz gra teraz swój set, ale za chwilę wybieramy się dalej. 23:45, Axwell Ingrosso na Red Stage! Dobrze ich znacie oczywiście też z anteny Melo.
1: Ale to nie wszystkie grube nazwiska, które dzisiaj pojawią się tutaj i które warto byłoby zobaczyć przynajmniej w naszych social mediach, bo pewnie będziemy wam pokazywać to, co będzie działo się na Red Stage. James Hype, Rehab, ależ dzisiaj są niesamowite nazwiska i wspaniali artyści na tych scenach. Jeżeli macie ochotę poczuć to, co dzieje się tutaj w Kołobrzegu, wbijajcie koniecznie do naszych sociali. No i co? I bawcie się dobrze razem z Melo Radiem dzisiaj.
0: Wiadoma sprawa. A jutro kolejne relacje i kolejne info o tym, co dzieje się na Sunrise Festival. A tymczasem, dobry Melo i Armin van Buuren.

0: słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na naprawę mojego roweru. Zepsuło mi się koło.
2: 200 w tym momencie lecą bardzo do ciebie. Dziękuję. Taka szybka kasa trafia prosto do ciebie.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.